0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Lexington, milo moje,
0: Plus Radio,
2: vaša pozitiva.